0: Ulienifanyaga nsiwaze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
1: Hala, Showboy Afrika sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.
2: Ili nyuma sana, ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana. Eva wangu alivo niacha. Yo yo, Showboy Ivan Mosi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Chao.
3: Msingi ni uhai, mana loa chiwi bando, bado pesa ni ashali, triple stand ndo tatizo. Yo yo yo, mchalo boy hapa, fell punch, nasikiza Dynamo, show ya kibabe, Mazingira FM 91.